Stopniał śnieg, zleżał mróz, znowu wiatr. Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia świat. Nowy dzień, nowa ty, nowy ja. Ale nie ma co rozkminiać, trzeba się ogarniać raz, dwa.

0: U Warszawy minęła 9 godzina. Słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy. Poczynająca godzina peredacza.
1: Bożewilna.
0: Tak. Godzina bożewilna peredacza. Spróbujemy domowy ty za. Spróbujmy się dogadać.
1: Skazał Marcin Duży, pan Matuszewski, który tradycyjno poczynaje tę godzinę bożewilną i muzyczną, przede wszystkim muzyczną.
0: A w dużo bardziej zorganizowany sposób odpowiedziała mi Jana Stępniewicz.
1: I tak, za reżyserskim pultem Iga Kamińska i poczynajmy, tak, będziemy z wami do 10:00, do 10:00 ranku, do 10:00 wieczora, a co my dla was підготували?
0: Audycja Spróbujmy się dogadać, jak już prawdopodobnie zdążyliście się zorientować, jeżeli słuchacie nas po raz pierwszy i o czym na pewno wiecie, jeżeli nie słuchacie nas po raz pierwszy, polega na tym, że gramy wam kawałki z Polski i z Ukrainy i rozmawiamy o nich po polsku i po ukraińsku, nie tłumacząc sobie na krzyż i próbując się w ten sposób dogadać.
1: A ci tak zwani kawałki, тобто пісні, які щотижня ви слухаєте в рамках нашої передачі, приносить Марчін Дуже ПМА Тушевський.
0: Ale selekcja zawsze uwzględnia zarówno gust Jany, jak i jej ewentualne sugestie. Żeby nie było, że tak w pełni autonomicznie. Mamy jednak również, żeby to wszystko jakoś trzymało się w ramach, bo tak będzie łatwiej powiedzieć niż kupy, stałe fragmenty gry, które są pewnikami w tym chaosie, który przyszedł.

0: подія вона орієнтована на максимальну доступність, тому що події будуть супроводжуватися перекладом польською мовою жестів, будуть теж онлайн-трансляції, і організатори теж дуже чітко і послідовно заявляють про свою солідарність з Україною, з Палестиною, ЛГБТК+, спільнотою, а кульмінацією заходу буде, власне, недільна гала-церемонія, під час якої буде нагороджено лауреатів літературної премії фестивалю.
1: В своїй культуральній відомості на дziś Jana postanowiła zaprosić Was do Lublina na drugi festiwal literacki Lublin, miasto literatury, który odbędzie się od 24 do 27 września. Hasłem przewodnim tegorocznego festiwalu jest prowokacyjna teza Różnica między prozą a poezją to iluzja. Wokół tej właśnie idei toczyć będzie się dyskusja, a właściwie szereg dyskusji, czy też jedna wielka dyskusja, przez którą rozumiemy cały festiwal, o barierach mentalnych, granicach gatunków literackich i związku tego wszystkiego z ludzkimi emocjami. Program wydarzenia oferuje bogaty wybór. Spotkania autorskie, warsztaty literackie, projekcje filmowe, jak i prezentacje międzynarodowe, które jak w roku ubiegłym, tak i w tym, są niezwykle ważnym elementem festiwalu. Organizatorzy zwrócili szczególną uwagę na głosy dekolonialne, krytykę europocentryzmu oraz prezentację światowego spektrum literackiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Jakub Kornhauser, Olga Drenda, Amy Abdelnour, Adam Wiedemann i wielu innych. Ważnym elementem festiwalu jest też relacja z doświadczeń ukraińskich. W ramach projektu Szwy odbędą się spotkania z obrońcami praw człowieka z Ukrainy oraz online spotkanie z pisarzem Andrijem Lubką, który wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy.
0: Tak.
1: Festiwal rozpocznie się 24 września slamem poetyckim, a nie zapominajmy, że mistrzem Polski w tej dziedzinie jest Ukrainiec Ilja Tandur. Wszystkie wydarzenia festiwalowe w ramach festiwalu Lublin Miasto Literatury są całkowicie bezpłatne, a samo wydarzenie stawia na maksymalną dostępność. Wydarzeniom towarzyszyć będzie tłumaczenie na polski język migowy oraz transmisje online dla tych, którzy nie mogą dotrzeć. Organizatorzy jasno deklarują również solidarność z Ukrainą, z Palestyną, ze społecznością LGBTQ+, i grupami marginalizowanymi. Wydarzenie zakończy się galą w niedzielę, podczas której ogłoszeni będą laureaci Nagrody Literackiej Festiwalu. Gorąco polecamy, serdecznie zapraszamy. W moim kulturalnym newsie na dziś chciałbym zaprosić Was przed telewizory, to znaczy przed komputery, albo przed telefony i tablety. Cóż, opcji jest naprawdę mnóstwo. Zaproszenie wynika zaś stąd, że 16 września na platformę streamingową Netflix wjechała Lalka Bolesława Prusa, czyli trzecia już wideoadaptacja jednego z najważniejszych polskich dzieł literackich w historii. A wkrótce nadejdzie czwarta, bo zupełnie niezależny film 30 września trafi do kina. Ale póki co jest serial i to naprawdę ciekawe doświadczenie. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek w historii było tak, że takie dwie niezależne, konkurencyjne interpretacje wideo jednocześnie niemalże się pojawiły.
0: Tak, i причому я не перевіряла, чи цей 2026 рік є якимось ювілейним в контексті, власне, дня народження, смерті.
1: Не мам поняття, не справдзавим.
0: Гловацького, тобто Олександра Гловацького, тобто Болеслава Пруса, чи там написання Лальки, але справді такий винятковий рік.
1: Є то дуже польське, в кожному разі. А вracając до meritum, написана під кінець 19 віку і осадзона в тим власне часі Лалка, представя фасцинуючу і віловарствову історію амбіції, обсесії, пожанданню і ціні, яку trzeba zapłacić za przełamywanie społecznych barier. Wszystko to rozgrywa się zaś na tle dynamicznie zmieniającego się świata końca XIX wieku. Nowa interpretacja tego klasyka w wydaniu Netflixa to 6-odcinkowy serial nakręcony i wyprodukowany w Polsce pod okiem uznanego reżysera Pawła Maślony i przy udziale nie mniej uznanych scenarzystów Pawła Demirskiego i Jagody Dudkiewicz. Warto przy tym podkreślić, że Netflix potraktował polską produkcję jak wielkie wydarzenie, a nie tylko kolejną pozycję w bibliotece tytułów. Tak, przygotowanie, jak i promocja Lalki przez platformy miały rozmach zarezerwowany zwykle dla absolutnie najważniejszych międzynarodowych produkcji. Nowa Lalka to produkcja polskojęzyczna, ale dostępna jest również wersja z ukraińskim dubbingiem, bo Netflix przygotował nawet specjalny ukraińskojęzyczny trailer. Na przykład nie widziałem anglojęzycznego trailera z dubbingiem, a ukraińskojęzyczny już tak. Niemniej zachęcam osoby z Ukrainy do obejrzenia Lalki w oryginale z ukraińskimi napisami, bo myślę, że to doskonała okazja do podszlifowania języka polskiego, a i przyjemność z oglądania w oryginale jest moim zdaniem zawsze większa. Ja zawsze oglądam w oryginale właśnie. Poszukajcie więc Lalki w internecie albo w streamingu dostępnym przez wasz telewizor. Bo moim zdaniem ten serial zapowiada się naprawdę interesująco. Nie miałem jeszcze okazji.

0: І так страшно закінчується пісня «Нож» від польського рок-гурту «Ілюзіон».
1: Tomasz Lipa-Lipnicki, gitara śpiew, jedna z najbardziej przejmujących piosenek w historii polskiej muzyki, tekst o porażce człowieka, o tym jak zdał sobie sprawę z tej porażki, zrozumiał, że dokonał czegoś strasznego i już nie można tego naprawić, tak mówił w 2016 roku Lipnicki w rozmowie.

Mówię z Trójmiejskim, magazynem Prestiż. Bierze sznur, ten koleś bierze sznur, wychodzi nocą szukać pnia. Tragiczna historia, która wydarzyła się naprawdę, stała się inspiracją do napisania kultowej piosenki Nóż. Wydarzenia te miały miejsce w gdańskiej dzielnicy Nowy Port. Tam właśnie dorastał Lipa. Wspominał on za

0: Noże. Darek Glasow.
1: Pozostajemy w temacie noża, noża w plecy. Przechodzimy do rozmowy z naszym długo oczekiwanym gościem.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Чи пів на пів, а проводять її Яна Стемпневич і Марцін Гачковський.
0: А у нас на зв'язку вже наш гість Едвін Бендик, соціолог, журналіст, публіцист, тижневика, політика, голова правління фундації «Баторія». Добрий день.
2: Добрий день.
1: Dzień dobry. Długo oczekiwany gość, nasz człowiek w Ukrainie, Edwina Bendyka, można spotkać od początku inwazji na pełną skalę w różnych miejscach, w różnych miastach Ukrainy. Dzisiaj zaczniemy chyba, bo jesteśmy w temacie noża w plecy, w temacie 17 września. Wspominamy różne ciosy spadające ze wschodu bez uprzedzenia, bez zapowiedzi. Niedawno taki atak zaskoczył, o dziwo, także Polskę. Czy zaskoczył pana dronopad, a także polskie reakcje na niego?
2: Nie zaskoczyło tyle, że nie było to, znaczy to oczywiście skala tego wydarzenia, no to już robiła wrażenie w porównaniu do wcześniejszych incydentów, które mieliśmy, których nie brakowało, zarówno właśnie polegających na naruszeniu przestrzeni powietrznej, ale też aktów dywersji, które przecież doczekały się nawet wyroków sądowych, już prawda, śledztw wyroków sądowych, więc wiemy, że Rosja tutaj operowała, natomiast to były zawsze takie działania, które nie robiły wrażenia bezpośredniego wtargnięcia, prawda, na terytorium w taki sposób już przypominający działania wojenne. No, drony, które nadlatują, na szczęście się okazały nieuzbrojone, ale to już sprawia wrażenie właśnie akcji o innym charakterze niż próbowanie systemu, powiedzmy, takimi działaniami, które jeszcze można opisać pojęciem wojny hybrydowej. No, to już zaczyna się zbliżać troszeczkę bliżej, bardziej niebezpieczne do pojęcia, jakim jest wojna.
0: Я перекладу, притлумачу.

0: konferencji w Kijowie poświęconej tematowi możliwego zakończenia wojny. Wiemy z badań, że Ukraińcy jako społeczeństwo nie są gotowi na pokój za wszelką cenę.
1: Tak, to prawda i to bardzo wyraźnie też na tej konferencji. To jest taka już 20 bodajże edycja The Outer European Security, organizowanej do 2013 roku w Jałcie, teraz siłą rzeczy, kiedy Krym jest okupowany, no to ta konferencja odbyła się w Kijowie, również właśnie w czasie wojny. No i tam ten aspekt właśnie siły oporu ukraińskiego był kluczowy i było pytanie, jak wobec właśnie, jak zapewnić sprawiedliwy pokój, jak on mógłby wyglądać. Jaka tutaj powinna być rola państw Zachodu, które nas wspomagają Ukrainę. I tu była dyskusja, na ile efektywnie, na ile wystarczająco wspomagają. Z jednej strony dzięki tej pomocy Ukraina tę wojnę może prowadzić i tego nikt nie ukrywał z przedstawicieli ukraińskich i władz i ekspertów. Ale z drugiej strony też taka świadomość, że gdyby ta pomoc była intensywniejsza, to być może już dałoby się doprowadzić do takiej sytuacji, że Rosja zrozumiałaby, że nie jest w stanie tej wojny wygrać i że powinna sama dążyć do deeskalacji i jakiejś formy do zakończenia.
2: Запитання було про те, що, власне, наш гість недавно брав участь в такій конференції, яка була присвячена закінченню війни. І останні опитування теж показують, що українське суспільство не готове на мир за будь-яку ціну. Так, це правда. Це була безпекова конференція, яка відбувалася до 2014 року в Ялті, а тепер вона проходить в Києві. І там дуже сильно, якби, наголошувався цей акцент, що сила опору в українському суспільстві – це, якби, такий ключовий аспект цього протистояння, так, і боротьби. Натомість, теж одне із запитань, як запевнити справедливий мир на даному етапі. І теж говорилося теж про роль західних держав і дискутувалося про те, чи їхня підтримка України є достатньою. З одного боку, так, західні держави, західноєвропейські держави підтримують Україну, і завдяки цьому Україна може далі боротися і захищатися. Натомість, якби ця підтримка була б більшою, якби ця допомога була б більшою, то, можливо, Російська Федерація зрозуміла б, що вона цю війну все ж таки не може виграти, і сама би почала робити рух в напрямку деескалації і завершення війни.
0: A czy wśród pana rozmówców, wspomnianych ekspertów, w ogóle rozpatrywana jest jakaś koncepcja szybkiego pokoju?
1: To nie ma nikt złudzeń, że niestety wojna jeszcze potrwa z tego względu, że po pierwsze kluczowym czynnikiem, są dwa kluczowe czynniki. Jeden to jest siła ukraińskiego oporu, która ciągle i sytuacja na froncie pokazuje, że tutaj nie można spodziewać się jakiegoś, znaczy Rosja nie może liczyć, nawet mając przewagę liczebną, że dokona przełomu, bo Ukraińcy stawiają opór dzięki między innymi właśnie swojej zdolności nie tylko walki, ale też rozwijania technologii, które tę walkę umożliwiają, czyli właśnie wojna dronowa i te wszystkie innowacje. To jest jeden czynnik. Drugi czynnik to jest sama Rosja i cele, jakie stawia sobie Putin, ale też na ile jest zakładnikiem pewnego modelu rządzenia Rosją, który powoduje, że wojna jest sposobem legitymizowania władzy, że teraz decyzja Putina o zakończeniu wojny mogła być również decyzją taką oznaczającą koniec władzy, taką, jaką Putin sprawuje, bo oznaczałaby przyznanie się do fiaska całej koncepcji Kremla.
2: Мартін питає про, чи розглядалася ця концепція швидкого миру, так званого швидкого миру. Ну і, на жаль, ну, наш співрозмовник говорить про те, що немає таких згудзень, тобто немає ілюзій. Ілюзій, дякую, Мартіне, так, що немає ілюзій, ця війна.

0: триватиме ще, і мають вплив тут два ключові чинники. Перший – це сила українського опору, і Україна якби дає опір, Україна бореться, попри те, що російські війська більш масові, там якби ну просто банально більше військових. Натомість, попри це, Росія не може розраховувати на якийсь перелом на фронті, тому що Україна дуже активно розвиває ці технології, пов'язані, власне, зі згаданою дроновою війною. І другий ключовий чинник – це сама Росія і теж цілі Путіна. І тут варто говорити теж якби в контексті Путіна, як, можливо, він є заручником певної моделі керування Росією, моделі, яка показує, що війна є способом легітимізації влади, і якщо, власне, ця війна завершується без якоїсь такої гучної перемоги Росії, ну це може означати теж кінець Путіна.
1: Edwin Bendyk, człowiek zajęty, człowiek w rozjazdach, niestety nie dotarł dzisiaj fizycznie do naszego studia, dlatego łączymy się na żywo. Mieliśmy tutaj w studiu pewnego gościa nieco ponad tydzień temu, czy może dwa tygodnie temu. Nazywa się Oleksandr Irwanec, jest ukraińskim pisarzem i był w Charkowie na festiwalu literaturnej Jarmarok. I Oleksandr Irwanec był po prostu zachwycony. Wiemy, że pan też tam był na festiwalu w Charkowie. Czy mógłby pan podzielić się wrażeniami? Bo są to rzeczy, o których z trudem się opowiada. Doświadczenia trudno przekładalne. Jakby pan opisał to wydarzenie?
2: No, bardzo trudno się opowiada. Ja w ogóle jestem, no, bardzo lubię Charków. Wielokrotnie tam byłem. W czasie teraz tej pełnowej wojny po raz pierwszy właśnie byłem. No i po pierwsze zachwyciło mnie miasto, które właśnie rzeczywiście jest miastem niezłomnym, jak miastem bohaterskim. Ale właśnie zrozumiałem, na czym to polega. I właśnie jarmark literacki zorganizowany przez Sergija Zadana, główną postać kultury Charkowa i w ogóle kultury ukraińskiej dzisiaj, no właśnie pokazał, na czym to polega, na czym ten duch niezłomności. Właśnie, że jest tu potrzeba bycia sobą, bycia poprzez kulturę. Właśnie no, pewno młodych ludzi, którzy się zgromadzili tam w miejscu tego właśnie z jarmarku po to, żeby rozmawiać o książkach, po to, żeby no, też słuchać poezji, i słuchać muzyki, bo też ten zespół Żaden i Sobaki tam dał znakomity koncert na zamknięcie tego koncertu, ale też, bo to jak się tak mówi, to słuchacze w Polsce mogą odnieść wrażenie, no, że to jaka wojna, skoro tak się bawią. No nie, tam tak. Cały czas się pamięta o cenie, że to jest, ja to nazwałem takim jakby paradoksalnym zwrotem, że to jest śmiertelnie poważna zabawa. Znaczy taka zabawa ze świadomością, że to za to trzeba zapłacić, prawda? I że to kosztuje. I takim symbolem podczas jarmarku, no był wieczór wspomnień po Weronice Kozuszko, po artystce 18-letniej, która równo rok temu właśnie zginęła w czasie bombardowania i to przypomniało właśnie, że to można się bawić, ale w cieniu niestety to za to się płaci.
0: Марчин запитав про літературний ярмарок, який відбувався у Харкові, і на якому побував Едвін Бендик, на якому побував теж Олександр Ірванець, наш гість, який відвідав нашу студію 2 тижні тому. І Едвін Бендик говорить, що він бував у Харкові, але після початку повномасштабного вторгнення ось тепер поїхав туди вперше. І побачив, так, його вразило це місто, назвав Харків незламним містом, і зрозумів, в чому ця незламність полягає. Літературний ярмарок, який організатором якого є Сергій Жадан, показав, власне, в чому є суть цієї незламності. А вона полягає в тому, що люди, харків'яни, українці, вони хочуть бути собою. Молодь приходила, щоб послухати розмови про літературу, щоб послухати поезію, щоб послухати музику, тому що там відбувся прекрасний концерт Жадана і собак. І наші польські слухачі, котрі отак от слухають відгуки і враження про цей фестиваль, можуть подумати, ну добре, люди розважаються, яка війна.

0: І так страшно закінчується пісня «Нож» від польського рок-гурту «Ілюзіон».
1: Tomasz Lipa-Lipnicki, gitara śpiew, jedna z najbardziej przejmujących piosenek w historii polskiej muzyki, tekst o porażce człowieka, o tym jak zdał sobie sprawę z tej porażki, zrozumiał, że dokonał czegoś strasznego i już nie można tego naprawić, tak mówił w 2016 roku Lipnicki w rozmowie z trójmiejskim magazynem Prestiż. Bierze sznur, ten koleś bierze sznur, wychodzi nocą szukać pnia. Tragiczna historia, która wydarzyła się naprawdę, stała się inspiracją do napisania kultowej piosenki Nóż. Wydarzenia te miały miejsce w gdańskiej dzielnicy Nowy Port. Tam właśnie dorastał Lipa. Wspominał on: za mojej młodości zamordowany został kolega. Pewien pijak zadźgał go nożem. Wszyscy to bardzo mocno przeżywaliśmy i to był być może zaczyn, który w głowie mi fermentował, a z niego wydestylowała się ta piosenka. Oczywiście nie jest to odwzorowanie tamtej tragedii jeden do jednego, bo tamten facet był recydywistą, alkoholikiem, nawet pewnie nie skumał tego, co zrobił, podkreślał Lipa.
0: Ну, а в пісні цей ліричний герой покаявся, і, ну, і тут є про цей шнур і про те, що він шукає місця, щоб вчинити самогубство. Ну, дуже, дуже справді така пісня моторошна.
1: Початок років 90-х, моцне, моцне ритми.
0: А тепер що, до 39-го року, певно, будемо повертатися?
1: Певно, так.
0: Історичний календар.
1: Wspominaliśmy już, tak się składa, że dziś mamy 17 września, wspominamy więc słynny nóż w plecy. 17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.
0: А таємним протоколом до пакту Молотова-Ріббентропа, підписаного, нагадаємо, 23 серпня 39-го року у Москві, встановлювалося розмежування країн Східної Європи на сфери німецьких і радянських інтересів на випадок, цитую, територіально-політичної перебудови цих країн. Німеччина визнала інтереси Совєтського Союзу в Латвії, Естонії, Східній Польщі, Фінляндії, Бессарабії. І вважається, що цим самим було порушено низку міжнародних угод, зокрема, пакт Бріана-Келога, протокол Літвінова, договір про ненапад між Совєтським Союзом і Польщею, конвенцію про визначення агресії. Напад і подальша анексія спричинили тяжкі наслідки зникнення з політичної карти світу польської держави, масові арешти, катинський розстріл, депортації народів, значне збільшення загальної чисельності населення, яке підпадало під сталінські репресії.
1: Вкрутце потім відбилася, як пам'ятаємо, слинна парада союзників. В Брещу рамі в рамі маширували жовніжі совєтці і німецці. Wszystko oczywiście odbywało się, ten najazd, w kontekście walki Polski z najeźdźcą, walki o niepodległość i, bardzo charakterystyczne, odbyło się bez ogłoszenia wojny.
0: Tak, i też warto naglosити na tomu, що в польській історіографії напад має назву вересневої кампанії. Кампанія вжешньова, або ж оборонна війна 39-го року.
1: Ну, то є та назва całego polskiego września.
0: Tak, natomiast w radzieckiej wyzwolnej pochyty Czerwonej Armii u zachodnią Ukrainę i zachodnią Białoruś.
1: I to już dotyczy 17 właśnie tak. Września.
0: A jak to było?
1: O 3 w nocy zastępca komisarza ludowego spraw zagranicznych ZSRR Władimir Patiomkin przedstawił ambasadorowi Polski Wacławowi Grzybowskiemu notę zawierającą oświadczenie o tym, że państwo polskie przestało istnieć, rząd polski uciekł, co było nieprawdą. Była też w tym oświadczeniu zawarta konieczność ochrony mienia i życia zamieszkujących wschodnie tereny Polski.

0: Ukraińców i Białorusinów oraz chęć uwolnienia ludu polskiego od ciężaru wojny. ZSRR uznał wszystkie układy zawarte uprzednio z Polską, w tym traktat ryski i pakt o nieagresji, za nieobowiązujące, ponieważ zawarte zostały z państwem, które już rzekomo nie istnieje. I wtedy właśnie rozpoczęła się zbrojna agresja ZSRR na Polskę, coś w rodzaju specjalnej operacji.
1: Так, і ці, знаєш, це дуже перегукується із сучасними часами, на жаль. Того ранку о 5:00, через 16 днів після нападу нацистської Німеччини на Польщу, радянські війська без оголошення війни вторглися зі Сходу і зайняли західно-білоруські, західноукраїнські землі. Операція, яка тривала 20 днів, призвела до остаточної окупації Червоною армією і Вермахтом всієї території Другої Польської Республіки, і це сталося 6 жовтня 1939 року.
0: Так, вовчас 6 października закінчила ще остання битва вересня. Ale ten nóż ma dwa końce. 17 września to również data, kiedy żołnierze radzieccy nareszcie sobie poszli. I stało się to 17 września 1993 roku. Wówczas to terytorium Polski opuścili ostatni stacjonujący tu żołnierze radzieccy. Meldunek w tej sprawie złożył tego dnia na ręce prezydenta Lecha Wałęsy dowódca wojsk rosyjskich generał Leonid Konwaliow. W przemówieniu wygłoszonym na dziedzińcu Belwederu, skierowanym do 24 żołnierzy i oficerów rosyjskich, Wałęsa powiedział: 17 września 1993 dopełnia się miara sprawiedliwości dziejowej, suwerenność Rzeczypospolitej uzyskuje potwierdzenie ostateczne. Stosowną mowę wygłosił również ambasador Federacji Rosyjskiej Jurij Kaszlew, który stwierdził, że jasna sprawa, że żołnierze rosyjscy odchodzą z czystym sumieniem w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku.
1: А нагадаємо, як все починалося. Тобто розміщення совєтських військ в Сілезії і Померанії, тобто на Поморі, переданих від Німеччини у зв'язку із рішенням Ялтинської конференції союзників до складу Польщі, було визначено договором між Совєтським Союзом і Польською Народною Республікою 21 квітня 45-го року.
0: Północna Grupa Wojsk Radzieckich, utworzono ją stosowną dyrektywą 10 czerwca 1945 roku na bazie jednostek 2 Frontu Białoruskiego oraz 4 Armii Lotniczej. Zgodnie z dyrektywą sztab główny grupy dyslokowany miał być w Łodzi, czasowo w rejonie Bydgoszczy.
1: A zgodą cej główny sztab rozstaszował się w mieście Lignica, в якому він перебував до 1984 року. І в Польщі Лігницю називають як?
0: І так, власне, Лігниця стала ще малою Москвою.
1: Так, з Лігниці головний штаб був передислокований до Свідниці, в якому перебував до моменту виводу цієї північної групи на території Совєтського Союзу.
0: Tam właśnie w Legnicy znajdowało się największe skupisko wojsk radzieckich w Polsce, zajmujące około 1/3 miasta. Wydawano rosyjskojęzyczną gazetę Znamia Pobiedy. Przy dowództwie Północnej Grupy Wojsk Radzieckich na stale urzędowali polscy pełnomocnicy delegaci, czyli faktycznie łącznicy, którzy łączyli świat Polski z tym osobnym państwem w państwie.
1: Ну і такі були дві сторінки, два аркуші сьогоднішнього історичного календаря, пов'язані, звісно, із 17 вересня. А ви слухаєте, нагадаємо, Польське радіо для України.
0: Пів на пів.
1: Пів на пів. Триває передача «Пів на пів», яку ведуть Мартін Качковський.
0: Яна Стемпневич.
1: Слово дня, нагадаємо, ніж.
0: Нуж.
1: І «Ніж» такою теж є назва пісні від Стасік, тобто...
0: Слушай, то за збіг околичності.
1: Ой, ти, ні-ні-ні, це все у нас дуже-дуже не випадково. Стасік, тобто Олександра Довженко, теж військова службовиця, котра воює, захищає Україну, починаючи від 2014-го.

0: Noże. Derek Glasow.
1: Pozostajemy w temacie noża, noża w plecy. Przechodzimy do rozmowy z naszym długo oczekiwanym gościem.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Чи пів на пів, а проводжуємо її Яна Стемпнєвіч і Марчін Гачковський.
0: А у нас на зв'язку вже наш гість Едвін Бендик, соціолог, журналіст, публіцист, тижневика, політика, голова правління фундації «Баторія». Добрий день.
2: Добрий день.
1: Dzień dobry. Długo oczekiwany gość, nasz człowiek w Ukrainie. Edwina Bendyka można spotkać od początku inwazji na pełną skalę w różnych miejscach, w różnych miastach Ukrainy. Dzisiaj zaczniemy chyba, bo jesteśmy w temacie noża w plecy, w temacie 17 września. Wspominamy różne ciosy spadające ze wschodu bez uprzedzenia, bez zapowiedzi. Niedawno taki atak zaskoczył o dziwo także Polskę. Czy zaskoczył pana dronopad, a także polskie reakcje na niego?
2: Nie zaskoczył o tyle, że nie było to, znaczy to oczywiście skala tego wydarzenia, to już robiła wrażenie w porównaniu do wcześniejszych incydentów, które mieliśmy, których nie brakowało, zarówno właśnie polegających na naruszeniu przestrzeni powietrznej, ale też aktów dywersji, które przecież doczekały się nawet wyroków sądowych już, prawda, śledztw wyroków sądowych, więc wiemy, że Rosja tutaj operowała, natomiast to był zawsze taki

0: експертів, і там якби були теж розмови про те, і вони набагато якби більш, може, цікаві, як Польща і ширше країни НАТО можуть використати український досвід дронової війни.
1: Ну właśnie, ukraińska perspektywa zawsze jest trochę inną perspektywą. Już z tego, co pan mówi, wynika, że to była raczej chęć pomocy i pewien niepokój o Polskę. Wbrew jednak pewnemu rzeczywiście zadowoleniu, że Polska zareagowała, że sojusznicy zareagowali. Wiem też, że niedawno brał pan udział w takiej konferencji w Kijowie poświęconej tematowi możliwego zakończenia wojny. Wiemy z badań, że Ukraińcy jako społeczeństwo nie są gotowi na pokój za wszelką cenę.
2: Tak, to prawda i to bardzo wyraźnie też na tej konferencji, to jest taka już 20 bodajże edycja The Outer European Security, organizowanej do 2014 roku w Białcie, teraz siłą rzeczy, teraz kiedy Krym jest okupowany, no to ta konferencja odbyła się w Kijowie, również właśnie w czasie wojny. No i tam ten aspekt właśnie siły oporu ukraińskiego był kluczowy i było pytanie, jak wobec właśnie, jak zapewnić sprawiedliwy pokój, jak on mógłby wyglądać, jaka tutaj powinna być rola państw Zachodu, które wspomagają Ukrainę. I tu była dyskusja, na ile efektywnie, na ile wystarczająco wspomagają. Bo z jednej strony dzięki tej pomocy Ukraina tę wojnę może prowadzić i tego nikt nie ukrywał z przedstawicieli ukraińskich władz i ekspertów. Ale z drugiej strony też taka świadomość, że gdyby ta pomoc była intensywniejsza, to być może już dałoby się doprowadzić do takiej sytuacji, że Rosja zrozumiałaby, że nie jest w stanie tej wojny wygrać i że powinna sama dążyć do deeskalacji i jakiejś formy do zakończenia.
0: Запитання було про те, що, власне, наш гість недавно брав участь в такій конференції, яка була присвячена закінченню війни. І останні опитування теж показують, що українське суспільство не готове на мир за будь-яку ціну. Так, це правда. Це була безпекова конференція, яка відбувалася до 2014 року в Ялті, а тепер вона проходить в Києві. І там дуже сильно якби наголошувався цей акцент, що сила опору в українському суспільстві – це якби такий ключовий аспект цього протистояння, так, і боротьби. Натомість теж одне із запитань – як запевнити справедливий мир на даному етапі? І теж говорилося теж про роль західних держав і дискутувалося про те, чи їхня підтримка України є достатньою. З одного боку, так, західні держави, західноєвропейські держави підтримують Україну, і завдяки цьому Україна може далі боротися і захищатися. Натомість, якби ця підтримка була б більшою, якби ця допомога була б більшою, то, можливо, Російська Федерація зрозуміла б, що вона цю війну все ж таки не може виграти і сама б почала робити рух в напрямку деескалації і завершення війни.
1: A czy wśród pana rozmówców, wspomnianych ekspertów, w ogóle rozpatrywana jest jakaś koncepcja szybkiego pokoju?
2: To nie ma nikt złudzeń, że niestety wojna jeszcze potrwa, z tego względu, że po pierwsze kluczowym czynnikiem, są dwa kluczowe czynniki. Jeden to jest siła ukraińskiego oporu, która ciągle i sytuacja na froncie pokazuje, że tutaj nie można spodziewać się Rosja nie może liczyć, nawet mając przewagę liczebną, że dokona przełomu, bo Ukraińcy stawiają opór dzięki między innymi właśnie swojej zdolności nie tylko walki, ale też rozwijania technologii, które tę walkę umożliwiają, czyli właśnie wojna dronowa i te wszystkie innowacje. To jest jeden czynnik. Drugi czynnik to jest sama Rosja i cele, jakie stawia sobie Putin, ale też na ile jest zakładnikiem pewnego modelu rządzenia Rosją, który powoduje, że wojna jest sposobem

0: legitymizowania władzy, że teraz decyzja Putina o zakończeniu wojny to mogła być również decyzją taką oznaczającą koniec władzy, taką jaką Putin sprawuje, bo oznaczałaby przyznanie się do fiaska całej koncepcji Kremla.
1: Марчін питає про, чи розглядалася ця концепція швидкого миру, так званого швидкого миру. Ну і, на жаль, наш співрозмовник говорить про те, що немає таких злудзень, тобто немає ілюзій. Дякую, Марчіне. Так, що немає ілюзій, ця війна триватиме ще, і мають вплив тут два ключові чинники. Перший – це сила українського опору, і Україна якби дає опір, Україна бореться, попри те, що російські війська більш масові, там якби просто банально більше військових. Натомість, попри це, Росія не може розраховувати на якісь перелом на фронті, тому що Україна дуже активно розвиває ці технології, пов'язані, власне, зі згаданою дроновою війною. І другий ключовий чинник – це сама Росія і теж цілі Путіна. І тут варто говорити теж якби в контексті Путіна, як, можливо, він є заручником певної моделі керування Росією, моделі, яка показує, що війна є способом легітимізації влади. І якщо, власне, ця війна завершується без якоїсь такої гучної перемоги Росії, ну це може означати теж кінець Путіна.
2: Edwin Bendyk, człowiek zajęty, człowiek w rozjazdach, niestety nie dotarł dzisiaj fizycznie do naszego studia, dlatego łączymy się na żywo. Mieliśmy tutaj w studiu pewnego gościa nieco ponad tydzień temu, czy może dwa tygodnie temu. Nazywa się Oleksandr Irwanec, jest ukraińskim pisarzem i był w Charkowie na festiwalu literaturnej Jarmarok. I Oleksandr Irwanec był po prostu zachwycony. Wiemy, że pan też tam był na festiwalu w Charkowie. Czy mógłby pan podzielić się wrażeniami? Bo są to rzeczy, o których z trudem się opowiada. Doświadczenia trudno przekładalne. Jakby pan opisał to wydarzenie?
0: No, bardzo trudno się opowiada. Ja w ogóle jestem no, bardzo lubię Charków. Wielokrotnie tam byłem. W czasie teraz tej pełnowej wojny po raz pierwszy właśnie byłem. No i po pierwsze zachwyciło mnie miasto, które właśnie rzeczywiście jest miastem niezłomnym, jak miastem bohaterskim. Ale właśnie zrozumiałem, na czym to polega. I właśnie jarmark literacki zorganizowany przez Sergija Zadana, główną postać kultury Charkowa i w ogóle kultury ukraińskiej dzisiaj, no właśnie pokazał, na czym to polega, na czym ten duch niezłomności. Właśnie, że jest tam potrzeba bycia sobą, bycia poprzez kulturę. Właśnie tam pewno młodych ludzi, którzy się zgromadzili tam w miejscu tego właśnie z jarmarku po to, żeby rozmawiać o książkach, po to, żeby też słuchać poezji, i słuchać muzyki, bo też zespół Żadan i Sobaki tam dał znakomity koncert na zamknięcie tego koncertu, ale też, bo to jak się tak mówi, to słuchacze w Polsce mogą odnieść wrażenie, no, że to jaka wojna, skoro tak się bawią. No nie, tam tak. Cały czas się pamięta o ocenie, że to jest, ja to nazwałem takim jakby paradoksalnym zwrotem, że to jest śmiertelnie poważna zabawa. Znaczy taka zabawa ze świadomością, że za to trzeba zapłacić, prawda? I że to kosztuje. I takim symbolem podczas jarmarku, no był wieczór wspomnień po Weronice Kozuszko, po artystce 18-letniej, która równo rok temu właśnie zginęła w czasie bombardowania i to przypomniało właśnie, że to można się bawić, ale w cieniu niestety to za to się płaci.
1: Марчін запитав про літературний ярмарок, який відбувався у Харкові, і на якому побував Едвін Бендик, і на якому побував теж Олександр Ірванець, наш гість, який відвідав нашу студію 2 тижні тому. І Едвін Бендик говорить, що він бував у Харкові, але після початку повномасштабного вторгнення ось тепер поїхав туди вперше. І побачив, так, його вразило це місто, назвав Харків незламним містом і зрозумів,

0: U Warszawy minęła 9 godzina. Słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy. Poczynająca godzina peredacza.
1: Bożewilna.
0: Tak. Godzina bożewilna peredacza. Spróbujemy domowić zaraz. Spróbujmy się dogadać.
1: Сказав Мартін дуже по-матушевський, котрий традиційно починає цю годину божевільну.

0: i muzyczną, przede wszystkim muzyczną.
1: A w dużo bardziej zorganizowany sposób odpowiedziała mi Jana Stępniewicz.
0: I tak, za reżyserskim pultem Iga Kamińska. I poczynajmy, tak, będziemy z wami do 10:00, do 10:00 ranku, do 10:00 wieczora. A co my dla was підготували?
1: Audycja Spróbujmy się dogadać, jak już prawdopodobnie zdążyliście się zorientować, jeżeli słuchacie nas po raz pierwszy i o czym na pewno wiecie, jeżeli nie słuchacie nas po raz pierwszy, polega na tym, że gramy wam kawałki z Polski i z Ukrainy i rozmawiamy o nich po polsku i po ukraińsku, nie tłumacząc sobie na krzyż i próbując się w ten sposób dogadać.
0: A ci tak zwani kawałki, тобто пісні, які щотижня ви слухаєте в рамках нашої передачі, приносить Марчін Дуже Пематушевський.
1: Ale selekcja zawsze uwzględnia zarówno gust Jany, jak i jej ewentualne sugestie. Żeby nie było, że tak w pełni autonomicznie. Mamy jednak również, żeby to wszystko jakoś trzymało się w ramach, bo tak będzie ładniej powiedzieć niż kupy, stałe fragmenty gry, które są pewnikami w tym chaosie, który przynosimy na antenę.
0: Це передусім польсько-українські або ж українсько-польські культурні новини, в яких ми вас запрошуємо на події, ну, яких на наш погляд ви пропустити не можете, тому що ми їх не пропускаємо.
1: Polsko-ukraińskie albo ukraińsko-polskie kulturalne wiadomości 50-50 jest porówno. No i mamy oczywiście również sekcję O czym mowa, czyli...
0: Тобто з пісні слів не викинеш. Так, ми не перекладаємо один одного і теж не перекладаємо докладно, дослівно і слово в слово назв наших рубрик.
1: Tak, bywa u nas również leitmotiv, choć ostatnio bardziej bywa niż jest.
0: Oj, tak.
1: Jest u nas natomiast regularnie i zawsze muzyczna trójca na początek. Pierwszy kawałek jeszcze przed powitaniem z tych, które już wam graliśmy, a kolejne dwa zwykle nowe, choć w tym wypadku najbliższy również będzie powtórką, ale o tym opowiem jak najpierw przedstawię ten, którym zaczęliśmy, bo otworzyliśmy kawałkiem My Sister Ukraine, DJ-a Klika i Maszy Natanson. Masza Natanson, jeśli się nie mylę, to...
0: Trzeci Worba.
1: Wokalistka, tak, i instrumentalistka i ogólnie wielka artystyczna postać z Ukrainy, ale mieszkająca w Polsce przynajmniej przez długi czas.
0: Tak, tak, tak. No i ona tak... Masza Natanson u mnie asocjuje się przede wszystkim z romską taką kulturą, prawda? Natomiast, kiedy ja słuchała tę piosenkę, в мене були певні рефлексії. Я хочу поділитися ними, тому що сьогодні день особливий, 17 вересня, правда? Дата цікава. І Маша Натансон співала «Ще не вмерла Україна і не вмре ніколи», так? Це якби те, що почули, ну, запам'яталося, маю надію, нашим слухачам. А коли я їхала на сьогоднішній ефір, я слухала інтерв'ю із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, котрий теж повернувся до, власне, цієї дати 17 вересня і якось дуже вдало її якби порівняв і зробив такий місточок із 22 лютого 2022 року і сказав таку цікаву річ, про яку я, щиро кажучи, раніше не чула. Сікорський сказав, що, власне, російська армія, взагалі росіяни, нападаючи на Україну, вони везли із собою парадні мундири, галове мундури, так, тому що були впевнені, що на третій день просто так, що на третій день буде просто абсолютно якийсь парада, шалений парад, так, в центрі, на Майдані, в центрі Києва. Але не так сталося, як гадалося. І, ну, і, власне, так мені ці слова зрезонували із тим, що співала Маша Натансон. І дай Боже, щоб, власне, це ніколи не вмре ніколи, щоб воно tak zališилося.
1: A że był to kawałek mocno międzynarodowy i jeden z kolejnych również będzie mocno narodowy, to jeszcze powiem tylko o DJ-u Kliku, bo to francuski promotor i publikator i twórca muzyki świata szeroko pojętej, który ma na koncie naprawdę multum dokonań, jeżeli idzie

0: gdzie o twórczość własną, granie imprez, publikacje płyt własnych, jak i artystów, którzy zasługują na większy posłuch, a mało kto na świecie o nich słyszał, także gorąco polecam twórczość DJ-a Klika. Przed nami natomiast, jak już wspominałem, znowu kawałek, który graliśmy, ale graliśmy go raz i to na początku 2023 roku, a jakoś tak mi się wylosował i stwierdziłem, że czemuż mielibyśmy go nie zagrać jeszcze raz, czyli absolutny polski rapowy klasyk PZ i Nun, Ukryty w mieście Krzyk. Natomiast na drugiej pozycji startowej też polski kawałek, nietypowo, ale...
1: Angielskojomowy.
0: Polski, tak. Ale po angielsku, zaśpiewany przez wokalistę z Hiszpanii, a nagrany z udziałem gitarzysty z Francji również, wow. Jeśli się nie mylę. Dread Squad to polski producent, z Polski jest również jeden z gitarzystów i perkusista, który brał udział w nagraniu tego kawałka. Fat Frog to jest chyba z Wielkiej Brytanii producent, jeśli się nie mylę, chociaż może się mylę. A Marcus I to wokalista z Hiszpanii, kawałek zatytułowany Rum Down.

0: Dread Squad zawsze spoko, Dread Squad zawsze warto sprawdzać, bo to, co Marek Bogdański produkuje i wypuszcza w świat, stoi zawsze na światowym właśnie poziomie. A wcześniej Pezatinun, Ukryty w mieście krzyk.
1: No, obydwie propozycje prekrasni i słuchajcie, cię ostatnią, to ja tak sobie думала, що музика просто миру, правда, те, що звучало тепер. І я знову ж повертаюся до цього 17 березня. Але пояснімо нашим слухачам, я подумала, що можливо, не всі знають, що сталося 17 вересня 1939 року.
0: 17 вересня, będąca w sojuszu z hitlerowskimi Niemcami, Rosja wówczas nosząca mianę Związku Radzieckiego napadła na Polskę ze wschodu 17 dni po tym, jak Niemcy napadły na Polskę z zachodu i północy. No i wbrew temu, co może funkcjonuje w obiegu, Polska przeciwko Niemcom broniła się może nie jakoś wybitnie skutecznie, ale jednak skutecznie. I po pierwszym zderzeniu z tym Blitzkriegiem zdołała się otrząsnąć i były duże szanse, że zatrzymałaby Niemców, zanim ci zdobyliby Warszawę. I no i co? I Niemców złapałaby w Polsce zima, co mogłoby się okazać końcem całej próby podboju. No ale w obliczu równoległego ataku ze wschodu, który zakończył się oczywiście masowymi mordami, zsyłkami na Syberię i tak dalej, Polska już nie miała żadnych szans.
1: Дякую, Марчане, що ти, власне, це пояснив. І ця дата 17 вересня, вона справді важлива для поляків. І від міністра закордонних справ Польщі і до, власне, нас, звичайних собі журналістів, ми до цього повертаємося.
0: А перед нами пісочниця.
1: Пісочниця. Знаєш, що таке пісочниця?
0: Не мам зеленого поняття.
1: Добре, описово. Там люблять гратися діти. Угу. Вони роблять

0: własnym kawałkiem liryki i jest.
1: I ja sobie wpiszę w notatnik: z ranku szkoła, na obiad robota, a w wieczorze lekarnia. To prosto jakaś perlinka.
0: Tak właśnie, kończymy sekcję O czym mowa, a przed nami kolejny debiut na naszych łamach, czyli polska wokalistka z polsko-mozambikańskim pochodzeniem, Natalia Muyanga. I kawałek Beznamiętnie.

0: теж презентації перекладів. Організатори приділили особливу увагу деколоніальній оптиці, теж критиці європоцентризму і представленню світового літературного спектра. А серед запрошених гостей – Якуб Корнгаузер, Ольга Дренда, Адам Ведіман і так далі. Важливою, ну, звісно, теж українських, але зараз буде про них кілька слів, про українських письменників, тому що важливою складовою фестивалю залишається висвітлення українського досвіду і українських письменників, письменниць запрошено в межах такого, якби, тематичного проєкту «Шви». Тож, в межах цих швів відбудеться зустрічі і з воїнами українськими, а також із письменниками. Зокрема, буде зустріч із воїном і письменником Андрієм Любкою. І з того, що я бачу, ця зустріч буде в онлайн такому режимі. Андрій доєднається до розмови з України. Фестиваль починається 24 вересня поетичним слемом. І не забуваємо, що саме українець Ілля Тандур є польським чемпіоном з поетичного слему. Усі заходи фестивалю є безкоштовними, а сама подія, вона орієнтована на максимальну доступність, тому що події будуть супроводжуватися перекладом польської мови жестів. Будуть теж онлайн-трансляції, і організатори теж дуже чітко і послідовно заявляють про свою солідарність з Україною, з Палестиною, ЛГБТК+, спільнотою, а кульмінацією заходу буде, власне, недільна гала-церемонія, під час якої буде нагороджено лауреатів літературної премії фестивалю.
1: В своїй kulturalnej wiadomości na dziś Jana postanowiła zaprosić Was do Lublina na drugi festiwal literacki Lublin, miasto literatury, który odbędzie się od 24 do 27 września. Hasłem przewodnim tegorocznego festiwalu jest prowokacyjna teza Różnica między prozą a poezją to iluzja. Wokół tej właśnie idei toczyć będzie się dyskusja, a właściwie szereg dyskusji, czy też jedna wielka dyskusja, przez którą rozumiemy cały festiwal, o barierach mentalnych, granicach gatunków literackich i związku tego wszystkiego z ludzkimi emocjami. Program wydarzenia oferuje bogaty wybór. Spotkania autorskie, warsztaty literackie, projekcje filmowe, jak i prezentacje międzynarodowe, które jak w roku ubiegłym, tak i w tym, są niezwykle ważnym elementem festiwalu. Organizatorzy zwrócili szczególną uwagę na głosy dekolonialne, krytykę europocentryzmu oraz prezentację światowego spektrum literackiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Jakub Kornhauser, Olga Drenda, Ami, czy też Amy Abdelnour, Adam Wideman i wielu innych. Ważnym elementem festiwalu jest też relacja z doświadczeń ukraińskich. W ramach projektu Szwy odbędą się spotkania z obrońcami praw człowieka z Ukrainy oraz online spotkanie z pisarzem Andrijem Lubką, który wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy.
0: Tak, tak, tak.
1: Festiwal rozpocznie się 24 września slamem poetyckim, a nie zapominajmy, że mistrzem Polski w tej dziedzinie jest Ukrainiec Ilja Tandur. Wszystkie wydarzenia festiwalowe w ramach Festiwalu Lublin Miasto Literatury są całkowicie bezpłatne, a samo wydarzenie stawia na maksymalną dostępność. Wydarzeniom towarzyszyć będzie tłumaczenie na polski język migowy oraz transmisje online dla tych, którzy nie mogą dotrzeć. Organizatorzy jasno deklarują również solidarność z Ukrainą, z Palestyną, ze społecznością LGBTQ+, i grupami marginalizowanymi. Wydarzenie zakończy się galą w niedzielę, podczas której ogłoszeni będą laureaci Nagrody Literackiej Festiwalu. Gorąco polecamy, serdecznie zapraszamy. W moim kulturalnym newsie na dziś chciałbym zaprosić Was przed telewizory, to znaczy przed komputery, albo przed telefony i tablety. Cóż, opcji jest naprawdę mnóstwo. Zaproszenie wynika zaś stąd, że 16 września na platformę streamingową Netflix wjechała Lalka Bolesława Prusa, czyli trzecia już wideoadaptacja jednego z najważniejszych polskich dzieł literackich w historii, a wkrótce nadejdzie czwarta, bo zupełnie niezależny film 30 września trafi do kina, ale póki co jest serial i to naprawdę ciekawe doświadczenie. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek w historii było tak, że takie dwie niezależne, konkurencyjne interpretacje wideo jednocześnie niemalże się pojawiły.
0: Tak, i причому я не перевіряла, чи цей 2026 рік є якимось ювілейним в контексті, власне, дня народження, смерті.
1: Не маю поняття, не справдзали.
0: Гловацького, тобто Олександра Гловацького, тобто Болеслава Пруса, чи там написання Лальки, але справді такий винятковий рік.
1: Є то дуже польське, в кожному разі. А вертаючись до меритум, написана під кінець 19 віку і осаджена в тим

0: i niemieccy. Wszystko oczywiście odbywało się, ten najazd, w kontekście walki Polski z najeźdźcą, walki o niepodległość i, bardzo charakterystyczne, odbyło się bez ogłoszenia wojny.
1: Так, і теж варто наголосити на тому, що в польській історіографії напад має назву вересневої кампанії, кампанія вжеснева або ж оборонна війна 39-го року.
0: Ну, то є назва цілого польського вересня.
1: Так, натомість в радянській визвольний похід Червоної армії у Західну Україну і Західну Білорусь.
0: І то ж дотичи 17-го, власне, вересня.
1: А як це було?
0: O 3 w nocy zastępca komisarza ludowego spraw zagranicznych ZSRR Władimir Patiomkin przedstawił ambasadorowi Polski Wacławowi Grzybowskiemu notę zawierającą oświadczenie o tym, że państwo polskie przestało istnieć, rząd polski uciekł, co było nieprawdą. Była też w tym oświadczeniu zawarta konieczność ochrony mienia i życia zamieszkujących wschodnie tereny polskie Ukraińców i Białorusinów oraz chęć uwolnienia ludu polskiego od ciężaru wojny. ZSRR uznał wszystkie układy zawarte uprzednio z Polską, w tym traktat ryski i pakt o nieagresji, za nieobowiązujące, ponieważ zawarte zostały z państwem, które już rzekomo nie istnieje. I wtedy właśnie rozpoczęła się zbrojna agresja ZSRR na Polskę. Coś w rodzaju specjalnej operacji.
1: Так, і ці, знаєш, це дуже перегукується із сучасними часами, на жаль. Того ранку о 5:00, через 16 днів після нападу нацистської Німеччини на Польщу, радянські війська без оголошення війни вторглися зі сходу і зайняли західно-білоруські, західноукраїнські землі. Операція, яка тривала 20 днів, призвела до остаточної окупації Червоною армією і Вермахтом всієї території Другої Польської Республіки, і це сталося 6 жовтня 1939 року.
0: Так, вовчас 6 października закінчила ще остання битва вересня. Ale ten nóż ma dwa końce. 17 września to również data, kiedy żołnierze radzieccy nareszcie sobie poszli. I stało się to 17 września 1993 roku. Wówczas to terytorium Polski opuścili ostatni stacjonujący tu żołnierze radzieccy. Meldunek w tej sprawie złożył tego dnia na ręce prezydenta Lecha Wałęsy dowódca wojsk rosyjskich generał Leonid Konwaliow. W przemówieniu wygłoszonym na dziedzińcu Belwederu, skierowanym do 24 żołnierzy i oficerów rosyjskich, Wałęsa powiedział: 17 września 1993 dopełnia się miara sprawiedliwości dziejowej, suwerenność Rzeczypospolitej uzyskuje potwierdzenie ostateczne. Stosowną mowę wygłosił również ambasador Federacji Rosyjskiej Jurij Kaszlew, który stwierdził, że jasna sprawa, że żołnierze rosyjscy odchodzą z czystym sumieniem w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku.
1: А нагадаємо, як все починалося. Тобто розміщення совєтських військ в Сілезії і Померанії, тобто на Поморі, переданих від Німеччини у зв'язку із рішенням Ялтинської конференції союзників до складу Польщі, було визначено договором між Совєтським Союзом і Польською Народною Республікою 21 квітня 45-го року.
0: Północna Grupa Wojsk Radzieckich, utworzono ją stosowną dyrektywą 10 czerwca 1945 roku na bazie jednostek 2 Frontu Białoruskiego oraz 4 Armii Lotniczej. Zgodnie z dyrektywą sztab główny grupy dyslokowany miał być w Łodzi, czasowo w rejonie Bydgoszczy.
1: A zgodom cej główny sztab roztaszował się w mieście Lignica, в якому він перебував до 1984 року. І в Польщі Лігницю називають як?
0: І так, власне, Лігниця стала ще малою Москвою.
1: Так, з Лігниці головний штаб був передислокований до Свідниці, в якому перебував до моменту виводу цієї північної групи на території Совєтського Союзу.
0: Tam właśnie w Legnicy znajdowało się największe skupisko wojsk radzieckich w Polsce, zajmujące około 1/3 miasta. Wydawano rosyjskojęzyczną gazetę Znamia Pabi.

0: Noże. Derek Glasow.
1: Pozostajemy w temacie noża, noża w plecy. Przechodzimy do rozmowy z naszym długo oczekiwanym gościem.

0: фундації Баторія. Добрий день.
1: Дінь добрий, добрий день.
2: Dzień dobry. Długo oczekiwany gość, nasz człowiek w Ukrainie, Edwina Bendyka, można spotkać od początku inwazji na pełną skalę w różnych miejscach, w różnych miastach Ukrainy. Dzisiaj zaczniemy chyba, bo jesteśmy w temacie noża w plecy, w temacie 17 września. Wspominamy różne ciosy spadające ze wschodu bez uprzedzenia, bez zapowiedzi. Niedawno taki atak zaskoczył o dziwo także Polskę. Czy zaskoczył pana dronopad, a także polskie reakcje na niego?
1: Znaczy, no nie zaskoczyło tyle, że nie było to, znaczy to oczywiście skala tego wydarzenia, no to już robiła wrażenie w porównaniu do wcześniejszych incydentów, które mieliśmy, których nie brakowało, zarówno właśnie polegające na naruszeniu przestrzeni powietrznej, ale też aktów dywersji, które przecież no, doczekały się nawet wyroków sądowych, już prawda, śledztw wyroków sądowych, więc wiemy, że Rosja tutaj operowała. Natomiast no, to były zawsze takie działania, które no, nie robiły wrażenia bezpośredniego wtargnięcia, prawda, na terytorium, no, w taki sposób już przypominający działania wojenne. No, drony, które nadlatują, na szczęście się okazały nieuzbrojone, ale to już sprawia wrażenie właśnie akcji o innym charakterze niż próbowanie systemu, powiedzmy, takimi działaniami, które jeszcze można opisać pojęciem wojny hybrydowej. No, to już zaczyna się zbliżać troszeczkę bliżej, no właśnie, tak bardziej niebezpiecznego pojęcia, jakim jest wojna.
0: Я перекладу, притлумачу. Мартін запитав нашого гостя, чи його здивував дронопад, який мав місце в ніч з вівторка на середу минулого тижня. Ні, не здивував, так починається відповідь. Натомість, звісно, цей масштаб зробив враження, тим паче порівнюючи із попередніми акціями, на які дозволяла собі Росія. Звісно, було порушення вже повітряного простору раніше, були передусім диверсійні акції, які тут варто нагадати, що вони дочекалися судових вироків. Тобто це показує, що Російська Федерація працювала і раніше. Натомість до цієї ночі не було такої безпосередньої атаки. А дрони – це вже якби був такий акцент, був такий сигнал безпосередньої атаки. Це була вже атака іншого характеру, ніж досі. А досі атака, на яку дозволяла собі Росія стосовно Польщі, вона десь змістилася в цьому визначенні гібридної війни.
2: І друга частина питання. Чи польські реакції на то видарження заскочили пана?
1: Найбільше мені заскочило то, що довідалися з бадання руху в сіті, в сітях спільнощових, де оказалося, що najpopularniejszym komunikatem, takim względem frekwencji, no to było przekonanie, że to jest prowokacja, ale nie rosyjska, tylko ukraińska. Prawda? I to pokazywało też, że temu atakowi towarzyszyła olbrzymia też operacja dezinformacyjna ze strony Rosji. Między innymi właśnie podsycanie komunikatów, które miały po pierwsze właśnie podważyć przekonanie, że to Rosjanie są źródłem ataku, tylko właśnie przekierowanie uwagi na Ukraińców, włącznie z taką narracją, że Ukrainie zależy na wciągnięcie Polski i NATO do wojny bezpośrednio. I cały kompleks innych też komunikatów mających przekonać, że NATO jest słabe, że Polska jest słaba i że to jakby miały one wzmóc po prostu strach i obawy społeczeństwa przed właśnie wojną, przed wciągnięciem przez wojnę i generalnie przekierować uwagę, wzmóc niechętne nastroje, ale nie wobec Rosji, tylko właśnie wobec Ukrainy.
0: І наступна частина запитання, чи здивувала нашого гостя польська реакція. І наш гість звертає увагу на те, що відбувалося в соціальних мережах. І цей рух, ця реакція, якби звернула його увагу. А найбільше звернула його увагу те, що найпопулярнішою інформацією було те, що це була провокація. Але увага не Росії, а України. Це теж показує, що Росія поряд із такою безпосередньою

0: Бо Російська Федерація зрозуміла би, що вона цю війну все ж таки не може виграти і сама би почала робити рух в напрямку деескалації і завершення війни.
1: А чи вśród пана розмовців, вспомнянych експертів, в ogóle rozpatrywana jest jakaś koncepcja szybkiego pokoju?
2: To nie ma nic złudzeń, że niestety wojna jeszcze potrwa z tego względu, że po pierwsze kluczowym czynnikiem, znaczy są dwa kluczowe czynniki. Jeden to jest siła ukraińskiego oporu, która ciągle trwa i sytuacja na froncie pokazuje, że tutaj nie można spodziewać się jakiegoś, znaczy Rosja nie może liczyć, nawet mając przewagę liczebną, że dokona przełomu, bo Ukraińcy stawiają opór dzięki między innymi właśnie swojej zdolności nie tylko walki, ale też rozwijania technologii, które tę walkę umożliwiają, czyli właśnie wojna dronowa i te wszystkie innowacje. No to jest jeden czynnik. Drugi czynnik to jest sama Rosja i cele, jakie stawia sobie Putin, ale też na ile jest zakładnikiem pewnego modelu rządzenia Rosją, który powoduje, że wojna jest sposobem legitymizowania władzy, że teraz decyzja Putina o zakończeniu wojny mogła być również decyzją taką oznaczającą koniec władzy, taką jaką Putin sprawuje, bo oznaczałaby przyznanie się do fiaska całej koncepcji Kremla.
0: Марчін питає про, чи розглядалася ця концепція швидкого миру, так званого швидкого миру. Ну і, на жаль, наш співрозмовник говорить про те, що немає таких злудзень, тобто немає ілюзій. Дякую, Марчіне. Так, що немає ілюзій, ця війна триватиме ще. І мають вплив тут два ключові чинники. Перший – це сила українського опору. І Україна якби дає опір, Україна бореться, попри те, що російські війська більш масові, там якби просто банально більше військових. Натомість, попри це, Росія не може розраховувати на якісь перелом на фронті, тому що Україна дуже активно розвиває ці технології, пов'язані, власне, зі згаданою дроновою війною. І другий ключовий чинник – це сама Росія і теж цілі Путіна. І тут варто говорити теж якби в контексті Путіна, як, можливо, він є заручником певної моделі керування Росією, моделі, яка показує, що війна є способом легітимізації влади. І якщо, власне, ця війна завершується без якоїсь такої гучної перемоги Росії, це може означати теж кінець Путіна.
1: Edwin Bendyk, człowiek zajęty, człowiek w rozjazdach, niestety nie dotarł dzisiaj fizycznie do naszego studia, dlatego łączymy się na żywo. Mieliśmy tutaj w studiu pewnego gościa nieco ponad tydzień temu, czy może dwa tygodnie temu. Nazywa się Oleksandr Irwanec, jest ukraińskim pisarzem i był w Charkowie na festiwalu literaturnej Jarmarok. I Oleksandr Irwanec był po prostu zachwycony. Wiemy, że pan też tam był na festiwalu w Charkowie. Czy mógłby pan podzielić się wrażeniami? Bo są to rzeczy, o których z trudem się opowiada. Doświadczenia trudno przekładalne. Jak by pan opisał to wydarzenie?
2: No, bardzo trudno się opowiada. Ja w ogóle jestem no, bardzo lubię Charków. Wielokrotnie tam byłem. W czasie teraz tej planowej wojny po raz pierwszy właśnie byłem. No i po pierwsze zachwyciło mnie miasto, które właśnie rzeczywiście jest miastem niezłomnym, jak miastem bohaterskim. Ale właśnie zrozumiałem, na czym to polega. I właśnie jarmark literacki zorganizowany przez Sergija Zadana, główną postać kultury Charkowa i w ogóle kultury ukraińskiej dzisiaj, właśnie pokazał, na czym to polega, na czym ten duch niezłomności. Właśnie, że jest tym potrzeba bycia sobą, bycia poprzez kulturę. Właśnie pewno młodych ludzi, którzy się zgromadzili tam w miejscu tego właśnie z jarmarku po to, żeby rozmawiać o książkach, po to, żeby też słuchać poezji, i słuchać muzyki, bo też zespół Żadan i Sobaki tam dał znakomity koncert na zamknięcie.

po co więc wracam do tamtych lat. Łatwiej żyć, gdy wspomnień jest mniej niż słów. Jednak

skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

nie. Robota ciężka, sny, jak to sny nieodgadnione. Wika, jest tu już trzeci rok, uciekła na samym początku z Łymana. Tego miasta już nie ma.

ona płynie po ciele. Ma współlokatorkę, we dwie, zawsze raźniej. Tamta tu od dekady już gada jak Polka. Czasem wieczorem potrafią tak się zagadać. Wspomnienia potem kłują pod sercem jak kolka. Tamta ma tu mężczyznę dochodzącego, bo ten znowu jeździ po świecie na tirze. Czasem słychać ich w nocy, gdy tamten ma wolne. Lika wtedy wspomina dawne życie, jak niczyje. Jej Artion w Kijowie zawsze to bliżej do syna, choć front faluje w przypływach śmierci. Jeździ do męża raz na pół roku. Życie warszawskie cichutko się kręci. W niedzielę, jeśli nie ma dodatkowej roboty, jeździ na mszę do Jana Klimaka. Nowo

tylko z boku, a przecież nikt nie patrzy na kobietę w chustce z topą z Lidla na ramieniu. No, tylko ci święci z wielkimi oczami, jakby każdy miał w nich po skrytym, samotnym sumieniu. Widzę się śnią czarno-białe stepy i syn czarno-biały, drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześniej, budzik dzwoni o 6:00, kąpie się szybko.